feeling me? Let's do something. Let's make a bet. Słuchacie polskiego show w Szmu FM. Prawdziwe życie, prawdziwi ludzie, prawdziwe radio. Szmu FM.